0: West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Co takiego w Twoim życiu świadczy o tym, że złożyłeś swoją wiarę w Jezusie i jesteś Jego naśladowcą? Jak powinno wyglądać życie chrześcijanina? Witam w audycji Pełnia Życia, w której już od dłuższego czasu nadajemy wykłady Chucka Swindola z monumentalnego 44-częściowego cyklu zatytułowanego List do Rzymian – Konstytucja naszej wiary. Doszliśmy do kilku wersetów w rozdziale 13, które odnoszą się do postawy wierzącego, świadczącej o jego przekonaniach. Doktor Swindoll zatytułował ten wykład Prawdziwa wrażliwość i troska. Zacznijmy od przeczytania tekstu, będącego podstawą dzisiejszych rozważań.
4: Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad treścią zaledwie trzech wersetów z 13 rozdziału Listu do Rzymian. Nie oznacza to jednak, że ten wykład będzie krótki. Gdy kiedyś zdarzyło mi się, że zbyt długo mówiłem na temat raptem kilku wersetów, to jeden z moich przyjaciół powiedział: Chuck, za bardzo to dzisiaj rozwodniłeś. Ale wersety te pojawiają się w kontekście, który posiada bezcenne znaczenie. Chodzi o sferę miłości. I Paweł nie porzuca tych myśli, zanim nie doprowadzi ich do końca. Robi to w wersetach 8, 9 i 10 rozdziału 13. Tak więc przeczytam teraz ten fragment tekstu. Niech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje prawo. Przykazania takie jak nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym jednym nakazie: kochaj bliźniego twego jak siebie samego. Kto miłuje, nie uczyni żadnej krzywdy bliźniemu. Tak więc praktykując miłość, wypełnia się wszystko, co nakazuje prawo.
3: Przypomnę jeszcze, że na naszej stronie www.ifl-polska.pl można znaleźć materiały przydatne do samodzielnego studiowania tego fragmentu Biblii. A teraz już posłuchajmy rozważań doktora Chucka. Wykład nosi tytuł Prawdziwa wrażliwość i troska. Czyta Zygmunt Karel.
4: Nic nie jest bardziej atrakcyjne niż miłość, ale też nic nie jest bardziej odpychające i antypatyczne jak jej brak. Niedawno miałem sposobność, aby obserwować zestawienie jednego z drugim w opozycji do siebie. Miałem do czynienia z ludźmi, którzy przyszli na pogrzeb w naszym kościele. Żegnaliśmy podporucznika armii, który poniósł bohaterską śmierć w Iraku po niespełna 2 miesiącach walki. Pozostawił rodzinę, mamę, tatę, braci, siostry i narzeczoną ze złamanym sercem. Na sztalugach stało duże zdjęcie tego młodego, przystojnego człowieka. Ludzie zgromadzili się tłumnie. Przybyli też jego koledzy i trenerzy z klubu, bo gdy dorastał, był piłkarzem miejscowej drużyny. Wspominali jego lata spędzone w klubie aż do wstąpienia do armii. Potem mówiono o jego służbie wojskowej i o tym, jak zginął w zamachu przeprowadzonym przez rebeliantów. Gdy wspominał go jeden z jego trenerów, to wygłosił pod jego adresem wspaniały panegiryk. Jego przemówienie było przepełnione miłością. Wspominał go jako doskonałego sportowca, który grał w obronie. Wspominał, jak w meczu o mistrzostwo w ostatnich sekundach uchronił swoją drużynę od utraty gola, dzięki czemu zdobyli upragniony tytuł. Powiedział, że to było dla niego bardzo charakterystyczne, robienie czegoś, co mogło dać zwycięstwo drużynie. W tym samym czasie, gdy my opłakiwaliśmy śmierć tego chłopaka, tuż za rogiem naszego kościoła miała miejsce demonstracja. Protestujący nieśli różne obrzydliwe napisy. Bóg nienawidzi naszego kraju, Bóg kocha zamachowców. Były też inne hasła, ale nazbyt odrażające, aby je powtarzać. I zrobili tę demonstrację tuż obok nas w czasie pogrzebu. Specjalnie podjechałem do nich bardzo blisko, aby mógł zobaczyć ich twarze i przeczytać te hasła. Dzięki Bogu rodzina zmarłego została uchroniona przed tą okrutną sceną, bo do kościoła przyjechała inną drogą. Została otoczona przez jeźdźców wolności. Wszyscy z nich byli weteranami. Jechali na swoich Harleyach, do których podoczepiali wielkie flagi. Otoczyli rodzinę swoją miłością, w przeciwieństwie do tej pełnej nienawiści retoryki za rogiem. Kiedy po południu w zimnym deszczu wracałem do domu, to pomyślałem sobie, jakże to wszystko jest ironiczne. Ten młody człowiek zmarł, aby bronić wolności, w imię której teraz oni mogli protestować. Byłem głęboko poruszony miłością rodziny tego zmarłego bohatera, tym jak go opłakiwali. Pośmiertnie otrzymał odznaczenia państwowe i wojskowe. Jeżeli miałbym powiedzieć jeszcze cokolwiek na ten temat, to tylko jedno. Miłość nigdy nie wychodzi z mody. Miłość nigdy nie jest czymś niewłaściwym. Natomiast jej brak, owszem. Tak więc nie dziwi mnie, że kiedy apostoł pisał swój wspaniały list wypełniony doktrynami, to ciągle na nowo powracał do tego samego przesłania, abyśmy mogli zobaczyć wszystkie oblicza miłości. To tak, jakbyśmy patrzyli na różne ścianki ogromnego brylantu spoczywającego na czarnym aksamicie. Apostoł Paweł był realistą i wiedział, że nasz świat jest wypełniony grzechem. Nie możemy od tego uciec. Gdziekolwiek byśmy pojechali, za jakąkolwiek cenę, grzech jest wszędzie. Niedawno byłem w Australii i zobaczyłem, że tam również grzech jest obecny. Nawet w takich odległych miejscach. Wiadomości przekazywane w telewizji i w radiu są takie same jak u nas. Różni się jedynie nieco język i akcent, ale poza tym wszystko tak samo. Morderstwa, przemoc, porwania, gwałty, terror, włamania, nieuczciwość, bieda jednostek, polityczne oszczerstwa i szkalowanie się nawzajem. Wszystko tam jest. I tak jest wszędzie. Nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Pewnego wieczoru chciałem od tego uciec i włączyłem sobie kanał sportowy, a tam krykiet. Jest nieco podobny do bejsbolu, ale im dłużej go oglądasz, tym mniej go rozumiesz. To tak, jakby oglądać schnięcie farby. Krykiet. A oni grają w to całymi dniami. Grzech jest wszędzie, przyjacielu. Już nie mogę się doczekać, kiedy dostanę jakiegoś maila z Australii po tym, co powiedziałem. Nawet gdybyśmy się przenieśli na wieś i zamieszkali na jakiejś farmie, to mielibyśmy grzesznego sąsiada, który utrudniałby nam życie. A jeśli pojedziesz na Hawaje, to w hotelu, w pokoju za ścianą będziesz miał grzesznego sąsiada, który sprawi, że nie będziesz mógł w nocy spać. A co gorsza, nawet gdy sam wchodzisz do pokoju, to już wprowadzasz do niego grzeszną osobę. Grzech jest wszędzie. Pewien teolog ujął to w taki sposób. Jeśli deprawacja miałaby kolor niebieski, to bylibyśmy wszyscy niebiescy od stóp do głów. Paweł pisze do grzeszników i mówi nam w tym fragmencie: oto sposób, w jaki macie przeżywać swoje chrześcijańskie życie. Takie jest główne przesłanie tego fragmentu pisma. Jak żyć życiem chrześcijańskim? A dokładnie chodzi o to, jak być dobrym obywatelem. Główne założenia znajdujemy w wersetach od 9 do 21 rozdziału 12. Natomiast szczegółowe są opisane w rozdziale 13, w wersetach od 1 do 7. Kiedy jesteśmy już przy tym temacie, to chcę zaznaczyć, że apostoł Paweł nie pomija kwestii miłości. Rozpoczyna w sposób, który nas może dziwić i niektórzy zdziwili się po jego przeczytaniu. Dali się wywieść na manowce, bo wzięli pod uwagę tylko pierwsze słowa wersetu 8 i przyjęli naukę, że nie można nigdy niczego pożyczać. Niech was nie obciąża żaden dług. Ale w tym wersecie jest jeszcze wiele innych słów. To prawda, że ten werset rozpoczyna się słowami: niech was nie obciąża żaden dług. I można pomyśleć, że jest tu wezwanie, aby nigdy nie pożyczać pieniędzy. Byłoby wspaniale, gdybyśmy nigdy nie musieli. Cudownie byłoby żyć życiem wolnym od długów i niektórzy tak robią, otrzymując za to pochwałę. Każdemu się to podoba. Ludzie pytają mnie nieraz, czy nasz Kościół jest zadłużony? Tak, mamy dług, ale taki, z którym możemy sobie poradzić. Niemniej ten dług istnieje. Więc dlaczego jesteśmy zadłużeni? Bo uznaliśmy, że nie chcemy się spotykać w strugach deszczu i że dobrze jest mieć dach nad głową. Mieliśmy pieniądze i nie przepuściliśmy ich. Mamy swój budynek, w którym możemy się spotykać, ale mamy też pewien dług. Ale ja myślałem, że w Biblii jest napisane, że nie może nas obciążać żaden dług. Ale czy wiesz, co mówi reszta tego wersetu? Na co możesz powiedzieć: no dobrze, zanim zrozumiem resztę tego wersetu, chciałbym wiedzieć, co oznacza początek. Dobrze, nie mam o to pretensji, zatem posłuchaj. Po pierwsze, jest tutaj użyty czasownik w czasie teraźniejszym, który oznacza, że nie mamy być stale komuś coś dłużni. Chodzi o to, abyśmy nie mieli cały czas tego samego długu, ale byśmy go spłacali. Nie pozostawiaj żadnego długu jako zaległość. Jeśli pożyczasz pieniądze, by kupić samochód, to spłać ten dług. Nie zaciągaj kolejnego długu, póki nie spłacisz tego pierwszego. Jeżeli wziąłeś kredyt, to go spłać. Nie bierz kredytu na spłatę kredytu. Spłacaj pożyczkę. Kupiłeś dom, to go spłacaj. A w końcu z biegiem czasu będziesz miał to spłacone. Tak więc, kiedy apostoł pisze: niech was nie obciąża żaden dług, to oznacza to, że żaden nasz dług nie ma pozostać jako niespłacona zaległość. Nie znam nikogo bardziej konserwatywnego w swoich poglądach niż Martin Lloyd-Jones. Tak więc z całą pewnością nie wypowiadałby się na temat, o którym mówimy, bez głębokiego przemyślenia sprawy. W swojej książce na temat listu do Rzymian pisze: nie ma potrzeby tracenia czasu na ten werset. Nie może on oznaczać tego, że nie można w ogóle niczego pożyczać, ponieważ w innych miejscach Pisma jesteśmy pouczani, by dawać pożyczki. Zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie jest mowa o lichwie. Jest też podniesiona sprawa spłaty procentów od pożyczonych pieniędzy i nie jest to zabronione. Legalna, właściwie zawarta pożyczka jest w porządku, dopóki przestrzegamy zasad umowy. Jeśli jednak nie spłacimy tego, co pożyczymy, tak szybko, jak tylko jest to możliwe, to jest to złe. W tych pierwszych słowach wersetu 8 właśnie o to chodzi. A teraz, kiedy już wysłuchaliśmy wyjaśnienia na temat pożyczek, to postarajmy się zrozumieć, czego tak naprawdę Paweł tu naucza. Czytajmy dalej. Kiedy poważnie studiujemy Pismo Święte, to musimy się strzec przed wyrywaniem części wersetu z kontekstu i formułowaniem przekonań na podstawie kilku słów. Werset ten mówi: niech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. I to jest dług, w którego spłatę mamy być stale zaangażowani. A jaka jest dalsza część tego wersetu? Przeczytam go w całości. Niech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje prawo. To jest dług, którego nigdy nie przestaniemy spłacać. Pozwól, że podam pewien przykład. Pamiętasz, jak jakiś czas temu zaczęliśmy studiować list do Rzymian i tam w 14 wersecie 1 rozdziału pojawił się wyraz dług. Paweł pisał o sobie: jestem dłużnikiem, mam dług. W greckim oryginale dokładnie to samo słowo, co w 14 wersecie 1 rozdziału, użyte jest w 8 wersecie 13 rozdziału. Może ono również oznaczać, że ktoś jest do czegoś zmuszony. To jest to samo słowo, tak zatem ma to samo znaczenie. Jestem przecież dłużnikiem Greków i nie Greków, uczonych i prostaczków. Co to znaczy? Mam dług i muszę przekazać im dobrą nowinę. Dlatego w następnych wersetach Paweł pisze: tak więc, gdy chodzi o mnie, gotów jestem także i wam w Rzymie głosić dobrą nowinę. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Bożą, sprowadzającą zbawienie na każdego, kto wierzy, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Spójrzmy, co apostoł Paweł pisze o sobie w wersecie 14. Jestem dłużnikiem. W wersecie 15 jestem gotów głosić dobrą nowinę. W wersecie 16 nie wstydzę się. Jeśli chciałbyś powiedzieć komuś coś ważnego z Biblii, to możesz sięgnąć po ten właśnie temat i pokazać, co Paweł mówi sam o sobie. Ale to, co nas dzisiaj interesuje, to temat mam dług i jestem zobowiązany. Spróbuję to teraz zilustrować i zobaczymy, na ile mi się to uda. Wyobraź sobie, że pomimo młodego wieku cierpisz na straszną, okrutną chorobę, która atakuje twoje stawy i mięśnie. Jest ona bardzo podobna do artretyzmu, a być może nawet od niego groźniejsza. Sprawia, że nie możesz spać w nocy. Twoje nogi przestają ci służyć, nie możesz nimi poruszać bez bólu, nie możesz robić tego, co robiłeś wcześniej, czyli grać w tenisa, koszykówkę czy w piłkę. Nie możesz się poruszać, a ból jest nie do wytrzymania. Próbujesz różnego rodzaju terapii. Chodzisz na masaże, do centrum odnowy biologicznej i wędrujesz od jednego lekarza do drugiego. I w całym tym procesie dowiadujesz się, że na tę chorobę nie ma lekarstwa. I nagle, zupełnie przypadkowo, ktoś ci mówi, że gdzieś za granicą jest taki lekarz, który jest dobrym specjalistą i wymyślił lekarstwo, które może ci pomóc. Jeśli będziesz je przyjmował, to uwolni cię ono od bólu. Nie lekceważysz tego. Jedziesz do tego lekarza, kiedy tylko jesteś w stanie zdobyć pieniądze na wyjazd. On słucha cię uważnie, gdy opisujesz mu swoją sytuację i zdaje sobie sprawę, że cierpisz na coś, w czym może ci pomóc, i przepisuje receptę. Zabierasz tę receptę, wykupujesz leki i zaczynasz ich używać. Na trzeci czy czwarty dzień rankiem zauważasz, że ból się zmniejsza. Mija kolejny tydzień, a ty potrafisz przespać całą noc. I w przeciągu niespełna 2 tygodni jesteś wolny od bólu. Powiedzmy, że w następnym miesiącu spotykasz kogoś, kogo nigdy wcześniej nie widziałeś, ale osoba ta cierpi okrutny ból. I nawet nie pytając, widzisz, że przechodzi przez takie samo cierpienie, przez jakie sam przechodziłeś. A ty w swoim sercu nosisz nazwisko tego lekarza. Będziesz się czuł zobowiązany, aby podać to nazwisko temu cierpiącemu człowiekowi, prawda? Jesteś dłużnikiem każdego, kogo spotkasz i kto cierpi taki sam ból. Nie odważysz się zatrzymać tej informacji dla siebie, ponieważ wiesz, że jest nadzieja. Z pewnością wiesz, do czego zmierzam. Może należysz do ludzi, którzy przez wiele lat żyli bez Chrystusa i wiesz, jak to było, kiedy przez całe noce nie mogłeś spać. Bałeś się i miałeś poczucie winy. Robiłeś złe rzeczy i nie potrafiłeś wyprostować swojego życia. Miałeś poczucie beznadziei i desperacji. Wykształcenie nie było w stanie pomóc ci w czymkolwiek. Podróżowanie też nie usuwało tych problemów. Nie mogłeś przed tym uciec, dopóki nie spotkałeś się z kimś, komu wystarczająco na tobie zależało i kto chciał spłacić swój dług. Powiedział ci o Zbawicielu, podał ci imię tego, kto może zmienić twoje życie. A teraz ty znasz to imię i nosisz je w swoim sercu. W tym znaczeniu, w 8 wersecie 13 rozdziału listu do Rzymian, Paweł mówi: niech was nie obciąża żaden dług, za wyjątkiem długu, który jesteś zobowiązany spłacić i który będziesz spłacał do końca swojego życia. Polega on na tym, że jesteś zobowiązany okazywać miłość innym. Ponieważ ten, który miłuje

Natomiast jest słowo wzajemny, tyle, że jest ono innego rodzaju. Otóż miłość wzajemna dotyczy kogoś podobnego do ciebie, natomiast przy miłości świadczonej bliźnim chodzi o kogoś, kto bardzo się od ciebie różni. Bardzo. Różni się w poglądach i teologii, ma inną osobowość, ma inne poglądy polityczne, inne maniery, inne rzeczy i wartości, inną przeszłość. Różni was wszystko, ale to nie ma znaczenia. Jesteśmy zobowiązani okazywać miłość, ponieważ jesteśmy dłużnikami. Nie pozwól, żeby jakakolwiek z tych różnic, barier, która normalnie powstrzymywałaby cię przed okazaniem miłości jakiemuś człowiekowi, powstrzymała cię od tego. Jesteś dłużnikiem również takich ludzi i jest to permanentny dług, który stale musisz spłacać. Podoba mi się zakończenie tej myśli. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje prawo. Jaki jest cel prawa? Abyśmy byli podobni do Boga. Jednakże prawo nie ma mocy, by to zrobić, dopóki Chrystus nie wejdzie do naszego życia. Ale kiedy Chrystus wchodzi do naszego życia i żyjemy Jego życiem, które jest życiem miłości, to dzieją się rzeczy zadziwiające. Różnica jest ogromna i jest to niesamowite. Na początku powiedziałem, że nic nie jest dla nas bardziej atrakcyjne niż życie z kimś, kto nas kocha bezwarunkowo, a przy tym jest kimś wystarczająco rozważnym, by wyrażać tę miłość w sposób uczciwy. Na tyle uczciwy, że jeśli będzie potrzeba, to zrobi to nawet w sposób, który będzie dla nas trudny do przyjęcia. Paweł pisze dalej: kiedy wypełniacie prawo, nie możecie cudzołożyć. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, nie pozwalaj przekonać się nikomu, kto zamierzałby namówić cię do cudzołóstwa. Nie pozwól się przekonać, że jest to miłość. Miłość nie ma nic wspólnego z cudzołóstwem. W wersecie 10 jest napisane, kto miłuje, nie uczyni żadnej krzywdy bliźniemu. Natomiast cudzołóstwo jest złem oczywistym. Kiedy kogoś kochasz, nie możesz popełniać cudzołóstwa. Dawid nie czuł miłości do Batszeby. Kiedy sprowadził ją do swego pałacu, to nie miłował Uriasza, jej męża. To nie była miłość. Chociaż jestem przekonany, że w tym procesie pożądania używał słów, w których było wiele uczucia. Nie zabijaj, nie próbuj przekonać siebie, że w imię miłości możesz targnąć się na czyjeś życie. To jest niemożliwe. Podobnie jeśli chodzi o kradzież, czyli przywłaszczenie sobie czegoś, co nie jest twoje. Nie robisz tego nigdy z powodu miłości. Zawiść. Zazdrościmy ludziom tego, co mają lub kim są, tytułu naukowego, który posiadają, lub czegokolwiek, co może być źródłem zawiści. To nie pochodzi z miłości. Miłość pragnie najwyższego dobra drugiej osoby. Wiesz, co to oznacza? Powiem ci, czego miłość nie robi. Oto werset 10. Kto miłuje, nie uczyni żadnej krzywdy bliźniemu. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Żyjemy w świecie, który jest zimny, bez serca, w którym nikomu nie zależy na innych. Świat toczy się swoim własnym rytmem i nie zatrzyma się, by ci pomóc w twoich problemach. Pomyślałem o tym, kiedy przeczytałem artykuł w gazecie pod tytułem „Zaczął zabijać i nikt się nie zatrzymał”. Jest to historia Marii. Maria została napadnięta na drodze szybkiego ruchu. Pewien człowiek specjalnie zderzył się z jej autem, a potem, kiedy się zatrzymała, aby sprawdzić zniszczenia, zaatakował ją nożem. Kiedy walczyła o swoje życie, nikt się nie zatrzymał, by jej pomóc. Kiedy udało się jej przesunąć samochód do przodu i zablokować wjazd na autostradę, jakiś samochód przejechał obok niej bez zatrzymania, w czasie, gdy była brutalnie atakowana. Na szczęście napastnik spadł z samochodu, kiedy była w stanie nacisnąć gaz i uciekła. W szpitalu po operacji plastycznej, na którą chirurg potrzebował 6 godzin, pozostawiając na jej twarzy 100 szwów, jej mąż powiedział: nie mogę w to uwierzyć. Tak, jakby ludzie odjeżdżali, by jej nie pomóc. Policjant, który się tym zajmował, skomentował tę sprawę: jedynymi ludźmi, którzy mogliby jej pomóc, byliby policjanci, którzy przejeżdżaliby obok. Ludzie niestety nie pomagają innym. Kiedy opowiadam ludziom tę historię i patrzę w ich twarze, to widzę, co dzieje się w ich umysłach. Niektórzy myślą: no cóż, moja żona

0: mogłaby być w takiej samej sytuacji. Inni myślą, przecież to jest realne ryzyko, aby próbować pomóc w takiej sytuacji. Rozumiem to. Za każdym razem, gdy przejeżdżam obok kogoś w potrzebie, to od razu pojawiają się takie myśli. Ja też tak robię, podobnie jak ty. Nie zawsze, dzięki Bogu, ale zbyt często, bym mógł się pochwalić. Chciałbym poprosić cię, abyś przez chwilę pomyślał, kiedy ostatni raz pomogłeś komuś, kogo nie znałeś, a kto był w potrzebie. Taki po prostu spontaniczny akt dobroci. Może nie będziesz mógł sobie przypomnieć takiej sytuacji. Powiem ci coś, teraz, kiedy zarówno ty, jak i ja walczymy z poczuciem winy. Jeżeli pomożemy ludziom w jakimś problemie, wtedy nigdy nie będziemy mieli trudności, by porozmawiać z nimi o Jezusie. Jeśli pomożesz Marii, jeśli zawieziesz ją do szpitala, uratujesz przed napastnikiem, to jestem przekonany, że Maria będzie chciała się dowiedzieć wszystkiego, co tylko możliwe o tobie i twoim życiu. I nie będzie w stanie nigdy wystarczająco wyrazić swojej wdzięczności. Nie będziesz musiał walczyć o możliwość składania świadectwa. To ona będzie cię prosić, byś jej powiedział, jak to się stało, że się zatrzymałeś. Dlaczego zachowałeś się inaczej niż wszyscy inni, którzy przejeżdżali obok? Dlaczego nie przejechałeś jak wszyscy?
1: Słuchają państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu zatytułowanego Prawdziwa wrażliwość i troska, w którym pastor Chuck analizuje treść kilku wersetów z 13 rozdziału Listu do Rzymian. Często bywa tak, że uprzejmość otwiera przed nami możliwość dzielenia się dobrą nowiną z innymi. Właśnie do tego Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest powołany, aby być solą ziemi i światłością świata. Niestety, w wielu kwestiach, wręcz w wielu dziedzinach, współczesny Kościół często odchodzi od zasady, by Słowo Boże zawsze stawiać w centralnym miejscu. Zawsze bardzo nam zależało, żeby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat Jezusa i na temat Biblii. Dlatego pragnę zainteresować państwa wykładami doktora Swindola, wyemitowanymi wcześniej w audycji Pełnia Życia, a teraz dostępnymi już na płytkach CD. Zamówienia można składać, pisząc do nas na adres: Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź też telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy: kontakt@ifl-polska.pl. Dziś to już wszystko. Drugą część wykładu Chucka Swindola Prawdziwa wrażliwość i troska usłyszymy w najbliższej audycji Pełnia Życia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.